0: Minutitaringa mirongi vili ni tatu nzonda wa bieti bye bye mkiga nilucho ndawa kieje ndawa kwejijichuyo mwusi Emmanuel Ngoma avuga tingwa la kieje nila gila alinari imurengi la ibarute yomwe alalimeshe jina wale mbibazo bitanu kanyi na wenyene ngwa la guayu kuboka liho jiji kule sana Emmanuel na anje ndago jiji. Halo mahoro neta ninde tivuga nari Erike igasogwe mumeze neza.
1: Namutekano turashima.
0: Urahawe ikaze nawe Eric.
1: Ndiye kuri kuje zama gukwe ari ngai kobero. Ndiye kuje mama tamwe wandije giza yego dufuma kuba gera. No mwana wanje yo rukane nawe. Ari kuna ma gukwe kandi soni ubwa estemu.
0: Nagushimire cyane gose Eric.
1: Yego murakoze cyane.
0: Murakoze nawe.
1: Yego niba yena dashaguka kandi ari ngai ko yo.
0: Murakoze cyane. Mugasogwe mugire joro giza Eric. Sawa sawa. Hagata tubandanya na metode imarenga ngaremesheje abari mu bitaro bose. Ati mwihanga na timuzukira gakeza bagize ico bunguka tisaba murakoze namwe witwa Zashe barakeje mushiki wiwe Emeline aheruka kwibaruka murakoze urakoze nawe Zashe. Halo na mahoro inde Evariste umbiye kugaruka Evariste
2: batatu
0: pe ngerageze gukoresha umwanya
2: yese kandi nshakara kugira ama ngashanze kandi nisi agwariye akagaze mu bitaro kinyanga na zoki mana ni ngona agwaye kinyanga na zoki murakoze
0: ndagushimire cyane Evariste
2: sawa